0: Svetlo Koledo.
1: Christmas Diamo Varga.
2: Joyeux Noël.
3: La Cristina.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
6: Веселых свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.
9: It's me!